0: Showtime.
1: Yeah, baby, do good. Yeah, abafugam baby gambu. Wana nyomba tuwa. Katirira, buwa genzere katirira. Iya kantereza, unyafunira kantereza. Emwe tata katerera XC katerera katerera uwagenzere katerera unyafunira kantereza ihimwe tatereza

0: bakiita aba
1: kita kita kita kita kita kita kita kita spicy spicy spicy
0: spicy.